Dachar judíkos, keros na metaniosis. Gine distropo pigikos, anthelis na prokopsis.